teatri często myśli na nas. I albo wiele dobro z nas. I tu czujesz to subie, se suseum, a muskry, te wieki, kako stoi do nas.